Raparia Sotaya. Arise, O God, favor Zion. Arise, O God, favor Zion. Yebe bompae. Afi fensu, mi so bian fensu. Mi so bian fensu, mi be bompae shishia. Mi wia memu e pie. Mama odin su na peti weni honom. Mi wia memu e pie bonten.

Osunfo odonfo odishie nie Isaac Owusu ansa enam de jimumu OPD